Niko ne kuca na tvoja vrata. Ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka